0: Wrzesień to w Polsce czas bolesnych rocznic. Przypominamy wtedy najtragiczniejsze wydarzenia w naszej dwudziestowiecznej historii. 1 września spotkaliśmy się przy pomniku obrońców Białegostoku, by wspomnieć agresję faszystowskich Niemiec. Dziś, by upamiętnić ofiary sowieckiego najeźdźcy. Gdy Wojsko Polskie toczyło nierówno walkę z niemiecką agresją, od wschodu zaatakowało nas państwo sowieckie. Wobec dwóch tak potężnych wrogów młode polskie państwo było praktycznie bez szans. Pokonany kraj podzielili między siebie. Po raz kolejny Polska zniknęła z mapy świata.
1: To chyba jedna z najbardziej bolesnych takich dat w historii naszego kraju. Ale nie tylko w historii Polski, w historii całej Europy i całego świata, która tak symbolizuje no najstraszniejsze, co mogą zrobić rządy wielu krajów, porozumiewając się ponad głowami innych, prawda, obywateli. Kiedy ci obywatele są kompletnie zdani na łaskę i niełaskę innych stron, które rozgrywają coś ponad naszymi głowami i dzielą kraj na pół, niszcząc całą jego strukturę, rujnując dorobek, zaczynając eksterminację społeczności różnych, skłócając też te społeczności, prawda? To jest dla mnie niesłychanie bolesne i zawsze aż mi tutaj w gardle się robiło źle, kiedy...

0: Сёння ў Беластоку роўна 12 гадзіне загучалі сірэны над горадам, пазначаючы кульмінацыйны момант урачыстасцей ушанавання памяці ахвяр савецкай агрэсіі 17 верасня 39 года. Каля помніка маці Сібірачцы на тэрыторыі музея памяці Сібіры, нягледзячы на праліўны дождж, адбылося ўрачыстае ўскладанне кветак з удзелам кіраўніцтва горада, ваяводства, сілавых структур і прадстаўнікоў грамадскасці, кажа падляшскі ваявода Яцек Бжазоўскі.
1: W województwie podlaskim każdy 17 września to dzień szczególny, dlatego że z jednej strony to jest akt kolejnego rozbioru Polski, którego ówczesny Związek Radziecki dokonał w 1939 roku, ale z drugiej strony to jest Międzynarodowy Dzień Sybiraka. Województwo podlaskie to żywa opowieść o Sybirakach, którzy zostali deportowani na nieludzką ziemię. Wielu z nich nie powróciło do ojczyzny, wielu pozostało w granicach dzisiejszej Rosji czy Kazachstanu. Wielu z armią Andersa maszerowało i żyje w różnych częściach dzisiejszego współczesnego świata, ale my jesteśmy winni przede wszystkim pamięć. Pamięć, o którą Sybiracy zawsze się upominają. I ta pamięć ma dotyczyć jednej najważniejszej rzeczy. Kto był katem, a kto był ofiarą. I do dzisiaj nic się nie zmieniło. Dalej Imperium Zła realizuje dokładnie tę samą politykę. I dziś także, w tak szczególnym dniu jak ten, musimy pamiętać, kto dziś jest katem, a kto dziś jest ofiarą. Tak będą. Mieszkańcy województwa podlaskiego byli informowani o tym, że tak jak każdego roku zresztą, syrena alarmowa rozpocznie tę uroczystość.
2: Uczcić pamięć ludzi zesłanych w głąb carskiej Rosji, a później Związku Sowieckiego. Aby oddać im należny hołd, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2013 roku ustanowił 17 września Dniem Sybiraka.

0: Harcmistrz Krzysztof Jakubowski, komendant Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Białostocki. 17 września, to myślę, że to już się wryło w pamięć wszystkich Polaków, bo był na to czas, że to jest uderzenie z drugiej strony i tak naprawdę rozbiór Polski. Myśmy jako harcerze to czuli bardzo mocno, bo bardzo wielu naszych harcerzy trafiło wtedy do niewoli. Między innymi nasz komendant Chorągwi, nasz patron, harcmistrz Ryszard Kaczorowski, który został wywieziony na Sybir. I to jest drugie upamiętnienie dzisiaj tutaj właśnie pod pomnikiem Matki Sybiraczki, że bardzo wielu naszych ludzi, bardzo wielu harcerzy, instruktorów zostało wywiezionych na Sybir i tam albo udało im się przetrwać i wrócić do ojczyzny, albo wyemigrować, albo też stracili życie na nieludzkiej ziemi. I ten moment chcemy uczcić.
1: І ми бачимо, що таких мероприємств в урочистостях так само удільничає молодь, що означає для них такий уділ.
0: Oczywiście, to właśnie pokazujemy dla nich, co znaczy, jak nasi dziadkowie, pradziadkowie, co ich spotkało, tak, tego dnia i z czym się musieli zacząć liczyć natychmiast po wkroczeniu wojsk sowieckich na teren Polski.
2: Szanowni Państwo, dźwięk syren, który właśnie usłyszeliśmy, pozwolił nam przywołać pamięć o wszystkich ofiarach nieludzkiej ziemi i krwawej sowieckiej polityki eksterminacyjnej.
1: Ганоровою гостю урочистості у Білостоку коля музею пам'яті Сибіри стала Ванда Ланієвська, дочка Аделі Маковської, чия сім'я перенесла всі жахи совєтської депортації. А сама дівчинка була вислана разом з матір'ю у Сибір і послужила прототипом для скульптури помніка матір'ї Сибіражці для стіни в музеї пам'яті Сибіри.
3: Цей помнік – то є моя родина. Я стою, сестра малютка, а та друга мала 10 чи 11, не пам'ятаю вже зараз, які там були, 6 років в землянці. Mama pracowała, nas zostawiała w tym. Potem jak już tam porozumieli się, że tam wojsko polskie, to ta siostra tam poświadczyli, że ona ma 16 lat, bo to już było, po parę lat minęło, jak to wojsko polskie mogło wyjść na tym. To właśnie ona, dzięki niej wróciliśmy do Polski jako tajno wojenne, pod razem z czołgami, z tymi amunicją i w 1946 roku, też w marcu, proszę Panie, także byłam 6 lat i 3 miesiące tam, a mama prawie umarła, bo taka jedna druga pani miała też dwie dziewczynki, to ona z głodu umarła. Ja mówię, mama, mama, czemu ta pani tak tłusta taka, a my takie o. A ona mówi, bo ona umrze już. Jak człowiek z głodu umiera, to puchnie. To tego nie wiedziałam, zresztą ja byłam mała, za mała, żebym była. No i potem te dzieci zabrali do ochronki, a ona zmarła.
4: Варто відзначити, що пам'ятні мероприємства 17 вересня 1939 року пройшли на фоні резонансної інформації. Подляжське воєводство рихтується до ролі транзитного коридора для жихаров Вільні і країн Балтії на випадок махчимої воєнної ескалації з боку Росії.

zielona, kokainy ramiona mogą pomóc, jeśli będzie ci źle. Me królestwo jest wielkie, to co ludzkie jest piękne. Możesz mówić, że Bóg to twój dar. Mocno ściśnij me dłonie i pamiętaj o żonie. Ja ci zrobię.